no mu a min sro boni biara if you say woni min na ewo ho ba ne opuma na echechire me ru